0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Oh. You know what I like. Bitch.

opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzimy precz, mam w pije. Wiem, kam si to namierimy. Destin.

0: на старості хце си жити simple life.
1: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
2: Radio Wave.